0: zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Hudba.
1: Hviezdy za kulisy.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
0: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,